0: og måske over, hvordan du kan få del i det. Heldigvis giver vi dig svaret. Lyt godt med. Det er fuldstændig lige meget, om du er studerende eller ung fagperson i den kreative eller kunstneriske sektor. Du kan gøre følgende tre ting.
1: For det første, hold dig opdateret og udforsk forslagsindkaldelserne. Det europæiske forvaltningsorgan for uddannelse og kultur offentliggør regelmæssigt indkaldelser til forslag på nettet. Indkaldelserne er åbne for enkeltpersoner, grupper og organisationer og indeholder al den information, du har brug for at give dine idéer liv, når muligheden er der.
0: For det andet, skab forbindelser. Det danske kontaktpunkt til Kreativt Europa hedder Creative Europe Desk Danmark. Her kan du få rådgivning, så du bedre kan forstå ansøgningskriterierne, skrive en god ansøgning og blive en del af et EU-vidt netværk af potentielle partnere.
1: Og for det tredje, vær ikke bange for at drømme stort. Et kreativt Europa handler om at tænke ud af boksen og bryde rammerne. Ligegyldigt om dit arbejde udfordrer normerne, krydser grænser eller forbinder fællesskaber, er det her stedet for dig. I 2024 blev Judith Wilcock, chef for afdelingen for et kreativt Europa i Europakommissionen, spurgt om programmets bidrag til en bedre fremtid for den næste generation. Hun havde følgende at sige.
2: Vi snakkede først om programmets mission, og jeg forklarede, at det var at bevare vores kulturarv. Så vi arbejder på at bevare den, men jeg tror, at vi i endnu højere grad arbejder for vores fremtid. Kultur er vores fælles DNA, og jeg tror, at det er ekstremt vigtigt for den næste generation, at vi gør brug af vores kulturarv og giver den friske udtryk og ny mening.
0: Et kreativt Europa handler om mere end bare økonomisk støtte. Det er et statement. Kultur er vigtig, din stemme har værdi, og Europa investerer i sin kreative fremtid. Det handler om at styrke talent, beskytte kulturel mangfoldighed og hjælpe kreative idéer med at trives på tværs af grænser.
1: Så hvis du er i gang med at skitsere, skrive, synge eller kode dit næste mesterværk, så ved dette. Du er en del af et kreativt fællesskab, som strækker sig over hele Europa. Og EU er klar til at bakke dig op. Besøg den officielle hjemmeside for et kreativt Europa for at finde ud af mere, eller tal med Creative Europe Desk Danmark. Måske er din næste store mulighed tættere på, end du går og tror.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Schengen!
7: Schengen!
6: Schengen!
7: Schengen!
6: Zum Schengen-Raum gehört derzeit das Hoheitsgebiet von 27 europäischen Ländern, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Man kann dort frei von einem Staat in einen anderen reisen, ohne dass man an den Grenzen kontrolliert wird. Und zwar unabhängig davon, ob man die Grenze an Land, im Meer oder in der Luft überschreitet. Kontrolliert wird man nur an den Außengrenzen, also an einer Grenze zwischen einem Schengen-Land und einem Drittstaat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man von der Ukraine nach Polen reist oder umgekehrt. Seit kurzem hat der Schengen-Raum mehrere neue Mitglieder. Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten. Außerdem haben die Mitgliedstaaten Ende 2023 einstimmig beschlossen, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien abzuschaffen, und zwar mit 31. März 2024. Ob auch die Kontrollen an den Landgrenzen abgeschafft werden, müssen die EU-Staaten noch entscheiden. Nicht Teil des Schengen-Raums sind nur zwei Mitgliedstaaten, nämlich Irland und Zypern. Für Zypern läuft derzeit ein Schengen-Evaluierungsverfahren. Das heißt, es wird bewertet, ob das Land alle Voraussetzungen für einen Beitritt in diesen grenzfreien Raum erfüllt.
7: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
6: Irland hingegen ist nicht rechtlich verpflichtet, dem Schengen-Raum beizutreten. Wenn es das jedoch will, kann es jederzeit den Beitritt beantragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu reisen, unabhängig davon, ob ihr Heimatstaat Teil des Schengen-Raums ist oder nicht. Wenn Sie als EU-Bürger also von einem Mitgliedstaat, der Teil des Schengen-Raums ist, in einen anderen reisen, auf den das nicht zutrifft, werden Sie grundsätzlich nur einer minimalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird lediglich Ihre Identität überprüft. Für Drittstaatsangehörige haben die Schengen-Staaten aufeinander abgestimmte Regeln und Verfahren, was Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt angeht. Mit einem Kurzaufenthaltsvisum können Sie sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 3 Monate im Schengen-Raum frei bewegen. Doch nicht alle Drittstaatsangehörigen müssen ein Schengen-Visum beantragen. US-amerikanische oder australische Staatsangehörige zum Beispiel sind davon befreit.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
6: Das heißt aber nicht, dass man bei Reisen im Schengen-Raum gar nicht kontrolliert wird. Grenzkontrollen sind nämlich nicht dasselbe wie Sicherheitskontrollen, also Kontrollen, die zum Beispiel auf Flughäfen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden. Fluggäste, die innerhalb des Schengen-Raums reisen, sind davon nicht ausgenommen. Sie können außerdem aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen, um zu beweisen, dass ihr Flugschein wirklich ihnen gehört. Grenzkontrollen können aber ausnahmsweise vorübergehend von einem Schengen-Staat wieder eingeführt werden, nämlich dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit besteht. Das war zum Beispiel der Fall während der Corona-Pandemie oder als es in Frankreich eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen gab.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
6: Bei Schengen geht es also nicht nur darum, das Reisen zu erleichtern. Es geht auch um Sicherheit. Um den Schengen-Raum sicherer zu machen, wurde eine eigene Datenbank eingerichtet, das Schengener Informationssystem. Die Polizei und andere Behörden können in diese Datenbank Informationen eingeben oder sie überprüfen, zum Beispiel Informationen über vermisste oder gesuchte Personen. Diese Plattform macht es für die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Staaten einfacher, zusammenzuarbeiten und sorgt so für mehr Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen des Schengen-Raums. Aber wie ist der Schengen-Raum eigentlich entstanden? Der Grundstein für diesen grenzenlosen Raum wurde im Jahr 1985 gelegt, als 5 EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen. Hintergrund war die Förderung der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Abschaffen der Grenzen wollte man das gegenseitige Vertrauen stärken. Der Name Schengen kommt von der Gemeinde Schengen in Luxemburg, wo diese ersten 5 Staaten das ursprüngliche Abkommen unterzeichneten. Die rechtliche Grundlage für den Schengen-Raum ist der sogenannte Schengen-Besitzstand. Er besteht heute aus dem Schengener Übereinkommen und den damit verbundenen Bestimmungen. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der Schengen-Besitzstand vor rund 25 Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil des Unionsrechts. Heute, fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Übereinkommens, können über 400 Millionen Menschen, die im Schengen-Raum leben, frei reisen. Der Schengen-Raum erleichtert aber nicht nur den Personenverkehr, sei es zu geschäftlichen Zwecken oder in der Freizeit. Er kommt auch der Wirtschaft zugute und sorgt für eine bessere Lebensqualität im Alltag. Damit ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks.
9: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Sono le 6.
14: Più o meno.
15: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
13: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
16: Vincitore Becchi.
17: Come trova che sia Radio 6023?
18: È piccola, però è caratteristica, è bella.
17: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
19: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
17: Sì, signore, però si contenga.
19: Figa?
20: Non è possibile.
17: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
21: Ma non possono sbattere le porte!
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
23: Quindi di cosa vi occupate?
22: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
23: Vi occupate anche poi dell'adozione?
22: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
23: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
22: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
23: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
22: No, Instagram e Facebook.
23: Come si chiamano?
22: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Pan Gottwald ma paraplegię. Jako obywatel Niemiec podczas wakacji w Austrii znalazł się we frustrującej sytuacji. Pomimo, że posiada niemiecką legitymację osoby z niepełnosprawnością, która daje mu pewne prawa, dostał grzywnę za to, że nie wykupił w wymaganym czasie winiety. Przypadek ten dobrze obrazuje wyzwania, przed jakimi stają osoby niepełnosprawne, gdy podróżują między krajami Unii. Problemy te pojawiają się dlatego, że państwa członkowskie nie uznają wzajemnie statusu niepełnosprawności. Dlatego Unia zamierza wprowadzić Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością. Karta ułatwi posiadaczom swobodne przemieszczanie się w Unii, bo będzie stanowić dowód, że posiadają oni status osoby z niepełnosprawnością. W tym podcaście przyjrzymy się, jak będzie wprowadzana i co będzie oznaczać Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością i Europejska Karta Parkingowa. Statystyki zebrane przez Komisję Europejską pokazują, że co czwarta osoba dorosła w Unii ma jakąś formę niepełnosprawności. Te dane zaskakują, ale pokazują też, jak ważne jest to, by ułatwiać życie osobom z niepełnosprawnością. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej to punkt przełomowy w rozwoju unijnego prawa dotyczącego niepełnosprawności. Karty te opracowano w oparciu o doświadczenia z wcześniejszych inicjatyw. Mają zwiększyć dostępność i promować integrację. Wyciągnięto wnioski z doświadczeń zdobytych w ramach dwóch istniejących inicjatyw.
0: pilotażowego projektu unijnej karty osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje w 8 państwach członkowskich od 2016 roku, oraz unijnej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, ustanowionej w całej Unii w roku 1998. Niestety obecna unijna karta parkingowa nie zawsze jest uznawana w innych państwach członkowskich, ponieważ jej format różni się między krajami. Doświadczenia zdobyte w ramach tych inicjatyw wpłynęły na kształt Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością łatwiej uzyskają dostęp do różnych usprawnień, np. możliwości dłuższego lub bezpłatnego parkowania, a także tańszych biletów i przywilejów w transporcie publicznym. Podczas podróży po Unii będą też mieć łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych i muzeów, ośrodków rekreacyjnych i sportowych. Dostępna zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym, Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością będzie stanowić wygodny i powszechnie uznawany dowód statusu niepełnosprawności. Kraje Unii będą mogły wydawać karty wielojęzyczne, w języku angielskim i w językach narodowych. Choć Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością oferuje liczne korzyści, należy pamiętać o jej ograniczeniach. Na przykład będzie ona przydatna głównie podczas pobytów krótkoterminowych i może nie w pełni zaspokajać potrzeby osób, które przenoszą się do innego kraju Unii na dłuższy okres. Ponadto nie będzie gwarantować ona świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Te świadczenia organizują poszczególne kraje. Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością raczej uzupełni, a nie zastąpi krajowe legitymacje lub orzeczenia o niepełnosprawności. Podczas prac nad przepisami o Europejskiej Karcie Osoby z Niepełnosprawnością przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z różnymi podmiotami. Wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i konsultacje publiczne, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci osobiści, miały ogromny wpływ na kształt przepisów o tej karcie. Trzeba było zadbać, by była ona zgodna z zapisami konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśliła, że Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością należy wprowadzić jak najszybciej. Mówiła o tym w maju 2023 roku podczas przemówienia otwierającego wydarzenie Budowanie przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Unii. Jesteśmy przekonani, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do niezależnego życia i odpowiedniej opieki środowiskowej. I do tego będziemy dążyć. Chcemy również znieść pozostałe ograniczenia administracyjne, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością korzystanie ze swoich praw. W tym duchu z niecierpliwością czekamy na wniosek Komisji w sprawie ogólnounijnej Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością. Najwyższy czas na wzajemne uznawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez państwa członkowskie. Dlaczego wciąż tak się nie dzieje? We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością, a do lutego 2024 roku Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tego wniosku. Po przyjęciu przepisów przez obie instytucje, kraje Unii będą mieć 2,5 roku na dostosowanie ustawodawstwa krajowego i 3,5 roku na zastosowanie dyrektywy. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oznacza, że powstaną krajowe strony internetowe z kompleksowymi informacjami na temat karty. Będą też prowadzone kampanie informacyjne na jej temat. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w ochronie praw osób niepełnosprawnych, ponieważ ułatwi im swobodne przemieszczanie się w całej Unii i będzie propagować równe prawa i integrację wszystkich osób, niezależnie od statusu niepełnosprawności. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
14: Den er overalt. I din bil, i dit hjem, på din mobiltelefon, Hvad er det, vi snakker om? Det er selvfølgelig radioen. Og den 13. februar fejrer vi Verdens Radiodag. Lad os se tilbage på dette pålidelige medies historie, og på, hvordan det engang reddede Eiffeltårnet. Radioen blev til på baggrund af en række teknologiske innovationer i det 19. århundrede. Opfindelsen af telegrafen af amerikaneren Samuel Morse, opdagelsen af radiobølger af tyskeren Heinrich Rudolf Hertz, og endelig den første radiotransmission mellem England og Frankrig i 1899, som italieneren Guglielmo Marconi stod bag. I Frankrig var det Radio Tour Eiffel, som i december 1921 lavede landets første radioudsendelse, da de transmitterede en koncert. Få år forinden var Eiffeltårnet tæt på at blive revet ned. Det er skam rigtigt. Eiffeltårnet blev indviet i 1889 i forbindelse med verdensudstillingen i Paris, og 20 år senere skulle det rives ned. Men tårnet fungerede som en kæmpe radioantenne, og det blev dets redning. Det fik endda tårnet til at vokse, fordi det, kronet med en 12 meter høj antenne, nu ragede 324 meter op i vejret. Men lad os vende tilbage til vores lille gennemgang af radioens historie. Nogle husker måske de gigantiske radioapparater fra deres bedsteforældres tid. Efter 2. verdenskrig dukkede transistorradioen op, så nu kunne man høre radio overalt. I 1980'erne og 1990'erne kom den digitale radio, og man gik fra FM til DAB-teknologi, som er digital radiotransmission, og til satellittransmission. I 00'erne startede podcastens og internetradioens æra. Så radioen har altså været i stand til at følge med tiden. Den er et stærkt redskab til at fejre menneskeheden i al dens mangfoldighed og kan bruges som en platform i den demokratiske debat. Radioen er stadig det mest brugte medie i verden, og det er netop derfor, at Europaparlamentet har besluttet sig for at producere sit eget lydindhold. Du kan lytte til vores udsendelser og finde meget andet indhold på webstedet audio.europal.europa.eu.